0: Absolutnie uwielbiam ten kawałek, nic na to nie poradzę. YouTube Stuck in a Moment. Słuchacie Antyradia, 20 minut do godziny 18. Nieważne, czy mieszkacie w domu z ogrodem, czy w mikroapartamencie na Mokotowie. Tak czy owak, wszyscy jesteśmy w pewnym sensie z bloku. Z bloku, z wielkiej płyty, ma się rozumieć. Dziś na tapet Tomasz Kasprzyk bierze krążek króla Jaszczura o pewnej niewiaście z miasta aniołów.
1: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.
2: Przede mną szósty studyjny album The Doors, wydany w kwietniu 71 roku. Jest to ostatnia płyta wokalisty Jima Morrisona. Zmarł 3 miesiące po jej premierze. Co ciekawe, zespół zaczął nagrywać tę płytę bez wystarczającej ilości materiału i musiał komponować piosenki na miejscu albo poprzez tak zwane jamowanie, albo omawianie pomysłów w trakcie nagrań. Album jako całość pokazał wielkie zdolności Morrisona do pisania piosenek, połączone z jego oczywiście poetyckim frazowaniem i entuzjazmem dla

0: Klasyka rocka leci z głośników i aplikacji Antyradia. Slade, Far Far Away, dawno, dawno temu, za górami, za lasami. Nie, nie o te szczyty chodzi zupełnie. Chodzi o szczyty, które osiągniecie dzisiaj, walkowie, bo w konkursie ostatni będą pierwszymi do zgarnięcia stosunkowo udane pożycie oraz t-shirt Antyradia. Trzeba zgadnąć piosenkę, która zagra dzisiaj na koniec pary z głośników. No a tytuł tej piosenki ukryty jest w kalamburze. No dobrze, przypomnijmy sobie zagadkę dźwiękową.
1: Tak, śmierdzą tylko pingwiny i niektóre zakonnice.
2: Tak, bo my nie jesteśmy głupi, nie tykamy młodych grupi.
0: Jaką piosenkę może chodzić? Dzwońcie 321-321-600. Halo, dzień dobry, cześć.
3: No, cześć, cześć, słuchaj. Wydaje mi się, że chodzi o piosenkę pod tytułem Kolorowe jarmarki.
0: O.
3: Tak, no, jak poleciało? Kolorowych jarmarków, ratatata.
0: No tak, czy to jest poprawna odpowiedź?
1: Otóż nie.
0: Nie, także dzwońcie dalej 321-321-600. Za chwilę prawda Antyradia, a potem Metal, Whiskey in the Jar.
4: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
5: Hey, what's up, it's Shannon.
6: And this is Sully from Godsmack.
7: Hey, this is Rob.
8: This is James from Metallica.
9: And I'm Lars, and you're listening to Antyradio.
10: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, pobisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły regulamin na pekao.com.pl.
7: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie

0: Porażką zakończyła się kolejna próba uregulowania rynku kryptowalut. Złomiarze ukradli tory, pociągi nie jeżdżą, utrudnienia na Mazurach. Terytorialsi przypilnują powstającej na Pomorzu elektrowni atomowej.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. Miało być obalenie, a wyszło podtrzymanie weta prezydenta do ustawy regulującej rynek kryptowalut. Rządzący nie kryją niezadowolenia. Mocne słowa w stronę opozycji skierował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
2: Szemrane kryptoprawice pomogły w nieprzełamaniu weta szemranego prezydenta. Jest to niezaskakujące, acz szokujące. W świetle informacji o próbach przekupstwa, o prawdopodobnym morderstwie, o gigantycznych stratach klientów tej nieuregulowanej firmy.
0: W ramach śledztwa w sprawie Zonda Krypto zatrzymano i aresztowano prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Ma zarzut m.in. płatnej protekcji. Z kolei wczoraj dwie osoby usłyszały zarzuty w m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. A znany inwestor giełdowy Rafał Z. zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Złomiarze ukradli tory i pociągi nie jeżdżą. Jeszcze co najmniej kilka godzin potrwa usuwanie skutków kradzieży około 60 metrów sieci trakcyjnej na Mazurach. Utrudnienia są w okolicach Pielgrzymowa między Nidzicą a Kosłowem. Z Olsztyna do Działdowa i w drugą stronę kursuje komunikacja zastępcza. Pozostałe pociągi skierowano na objazd przez Iławę.
1: Prawda Antyradia.
0: Terytorialsi będą trenować na terenie powstającej pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Jest porozumienie między 7. Pomorską Brygadą WOT, a prowadzącą projekt spółką. Ma to zapewnić bezpieczeństwo największej inwestycji energetycznej w historii Polski. Zagrożenie jest, bo w lipcu z dymem poszła część maszyn. Oficjalnie uznano to za podpalenie. Sprawców nie udało się odnaleźć. Obecnie na terenie przyszłej elektrowni atomowej trwają prace przygotowawcze. Pierwsze lanie betonu w 2028 roku.
1: Prawda Antyradia.
0: Polacy coraz częściej mają świadomość, że powinni zadbać o dobre samopoczucie, ale nawet dbanie o siebie w nadmiarze może zaszkodzić.
3: Polacy starają się żyć zdrowiej, mówi Michał Krasoń z serwisu Prezent Marzeń.
4: 70% śpi od 7 do 8 godzin każdej nocy, co jest zgodne z zaleceniami dla dorosłych.
3: Ale sen to tylko początek, wylicza psychiatra dr Andrzej Silczuk, ekspert Multilife.
5: Człowiek słyszy, że ma się więcej ruszać, ma zdrowiej jeść, ma ograniczyć ekrany.
3: Ale nie wszystko naraz, bo zamiast pomóc, można sobie zaszkodzić.
5: Każda z tych rekomendacji oczywiście, że jest potrzebna, ale razem mogą zabrzmieć jak kolejna lista wymagań, czasami takich wymagań, z którymi naprawdę ciężko będzie sobie poradzić.
0: Pełna kultura, zapraszam. Lincoln w Bardo wzmacnia obsadę. Willem Dafoe, Jonathan Bailey i Peter Dinklage użyczą głosów duchom. Tom Hanks zagra Abrahama Lincolna na żywym planie. Duchy będą animowane poklatkowo. To ekranizacja nagrodzonej Bookerem powieści o prezydencie w żałobie po śmierci 11-letniego syna. Producent Władcy Pierścieni szykuje nowe fantazy. Barry M. Osborne zapowiada Wars of the Dragons. Fabuła skupi się wokół Woja, który sprzeciwia się królowi, aby ratować jego córkę wskazaną przez przepowiednie. Projekt ma zapoczątkować całą nową serię, na razie bez daty premiery. Ridley Scott znów bierze się za obcego. 88-letni reżyser przepisuje scenariusz kolejnego filmu. Ma kontynuować Obcego Przymierze i historię androida Davida, granego wcześniej przez Michaela Fassbendera. Scott chce opowiedzieć o AI wymykającej się spod kontroli i budującej własny świat. Ulewa od Gorzowa Wielkopolskiego aż po Trójmiasto, deszczowo też na Mazurach. Wieczorem i w nocy opadów trzeba się spodziewać prawie wszędzie. Jutro też pogoda w kratkę, ale opady raczej przelotne. W niedzielę może się zrobić słonecznie na zachodzie. Padać już prawie nie powinno. Na termometrach w okolicach 20 stopni.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Oberdy.

0: After of Vegas w Antyradiu.
1: Słuchajcie, Antyradia i bardzo dobrze znaczy, że w domu wszyscy zdrowi. 13 minut po godzinie 18, a my chcemy wysłać was do miasta grzechu, do Sin City. I to nie po to, żebyście tam bumelowali, tylko po to, żeby się wybrać na koncert w Sphere. Koncert Metalliki mamy do wygrania. Bilet pojedynczy plus jeszcze drugi, to znaczy z osobą towarzyszącą. Co trzeba zrobić? Ano, trzeba słuchać Antyradia bardzo uważnie i zapamiętywać hasła, które pojawiają się na antenie Antyradia. Notować sobie w kajecie, potem jeszcze wejść na stronę antyradio.pl, wypełnić zadania konkursowe, no i tak może się wydarzyć, że ktoś z was pojedzie do Las Vegas. Hasło, które trzeba zapamiętać, to pałka Larsa. Pałka Larsa, zapiszcie sobie, zanotujcie, no i wbijajcie na antyradio.pl. A tymczasem zanurzamy się w odmęty lat minionych. To klasyka rocka i Def Leppard, Pour Some Sugar on Me.

0: Wzruszający, nastrojowy kawałek Stones or Through Glass w Antyradiu, 23 minuty po godzinie 18. Już za chwilę wpadnie do nas Chris Cornell, będzie również Billy Idol, no i wrócimy do walki o stosunkowo udane pożycie. Walkowie w konkursie ostatni będą pierwszymi, w którym również można wygrać t-shirt Antyradia. A tymczasem jeszcze wiadomość z przedostatniej chwili. Brak zapiętych pasów w samochodzie zwrócił uwagę policjantów i rozpoczął serię niefortunnych zdarzeń 54-letniego pasażera Volkswagena, donosi portal kryminalki.pl. Mężczyzna był poszukiwany, a w jego portfelu funkcjonariusze znaleźli kilka woreczków z białym proszkiem. Mieszkaniec Pisza przekonywał, iż natrafił na nie podczas spaceru z psem. No cóż, wstępne badania wykazały niestety, że biały proszek to środki odurzające oraz że pies nie był prawdziwy.
1: Mistyfikacja interesuje, chemia, coś takiego, proszki, kurde, nie?
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hi, we're Guano Apes.
4: Hi, this is John Bon Jovi.
5: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antyradio.
2: Gwiazdy rocka w Antyradio. Autopromocja. Nie hańbi. Evanescence na żywo za granicą? Mimo że na trasie World Tour 2026 Evanescence omija Polskę. Nic straconego. Antyradio wyśle cię na ich koncert 19 września we Frankfurcie nad Menem. Zapewniamy bilety, transport i nocleg. Słuchaj weekendu z Evanescence w Antyradiu i wygraj muzyczną podróż życia. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Sportowców zazwyczaj charakteryzuje odwaga. On niczego się nie boi, ale paradoksalnie jest niedzielnym sportowcem. Do usłyszenia w każdą niedzielę po 18:00. Sportowe podsumowanie tygodnia, relacje i zapowiedzi. Przy rokowym secie serwuje Piotr Frank Marciniak. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Audycja prosto w punkt. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
7: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki.
6: Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej.
7: Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat.
6: Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
7: To w ogóle możliwe?
6: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
13: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga

0: siebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od Kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
3: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 zł przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
4: Nie oprzesz się tej fali. Trasa Tsunami Sea już 23 września dotrze do Polski. Spirit Box, Ginger i Dying Wish zagrają w Pre-Zero Arenie Gliwice. Tak brzmi przyszłość metalu. I ma głos kobiety. Na koncert Spirit Box zaprasza Antyradio. Po reklamie.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Van Halen. Garbage. Kula Shaker.

Las de Rock Up, am de radio. Am de radio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Absolutnie genialny kawałek. My Morning Jacket i Squid Ink. I od razu nóżka trochę się porusza, to musicie przyznać. Tomasz Ambroży Obertyn, prowadzący drugiej klasy, wciąż na posterunku. No i wciąż walczymy o stosunkowo udane pożycie. Walkowie na dziś wieczór oraz t-shirt Antyradia. W konkursie ostatni będą pierwszymi. Trzeba odgadnąć, jaki kawałek poleci dzisiaj na koniec audycji. A tytuł tej piosenki zaklęty jest w kalamburze dźwiękowym uleputanym z dźwięków znalezionych na YouTubie. Jak tylko odgadniecie, co kryje się w kalamburze, dzwonicie 321-321-600, zostawiajcie numer telefonu do siebie, a ja przypominam wam kalambur.
1: Tak, śmierdzą tylko pingwiny i niektóre zakonnice.
2: Tak, bo my nie jesteśmy głupi, nie tykamy młodych grupi.
0: I o co może chodzić? 321-321-600, dzwońcie, na wszelki wypadek puszczam wam kalambur i jeszcze raz.
1: Tak, śmierdzą tylko pingwiny i niektóre zakonnice.
2: Tak, bo my nie jesteśmy głupi, nie tykamy młodych grupi.
0: W tym kalamburze ukrywa się piosenka, tytuł piosenki, która zagra na koniec pary z głośników. Do wygrania stosunkowo udane pożycie na wieczór można zrealizować w dowolnej konfiguracji, plus jeszcze t-shirt. 321-321-600. No a teraz już Billy Idol zaprasza was na swoje białe wesele.

Dobra polska klasyka rocka jest dobra, bo jest dobra i polska. Lipa Li i Jeżozwierz. Jeżozwierz to oczywiście nie jest zwierzę, które występuje w Polsce, bo w Polsce występuje żubr, bóbr, wydra, ryjówka, zając, prawda? To są zwierzęta, które występują w Polsce. Już za chwilę Black Sabbath i Paranoid, potem pobawimy się znowu w kalambury. No a tymczasem jeszcze wiadomość z naszego uniwersum obłędu. Od 1 września w szkołach obowiązują nowe zasady żywienia dzieci, tak zwana dieta planetarna. Bo chciałoby się posłać wszystkie dzieci w kosmos? Nie. Dieta zakłada zmniejszenie ilości spożywanego mięsa na rzecz produktów roślinnych, a także ograniczenie cukru i soli. Prawicowi komentatorzy alarmują, iż jest to wprowadzenie ideologii do

0: szkół. Oskar Gorące Wargi Szafarowicz zarzucił diecie sprzeczność z podstawowymi zasadami żywienia. No, przypomnijmy, że swego czasu prawica sprzeciwiała się poszukiwaniu alternatywnych metod pozyskiwania białka, sugerując, że będziemy musieli jeść robaki. No cóż, zdaniem konserwatystów każdy ma prawo decydować o tym, jakie białko wprowadzi do organizmu. Oczywiście nie, jeśli jest się niewiastą.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
3: Alex Lifeson, also of Rush.
4: Hi, this is Steph from Placebo.
5: Hey, what's up everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte and you are listening to Antyradio.
1: Gwiazdy roka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny!
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda.
6: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
7: W tę sobotę chude mięso mielone z szynki wieprzowej.

0: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.
1: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.

0: absolutna petarda. Numer, który sprawia, że nawet popularna panda czy inna multipla zamienia się w rasowego amerykańskiego krążownika i tak można jechać w stronę zachodzącego słońca. Słuchacie pary z głośników, w co się bawić, pytał klasyk. No, w popularną salonową grę, tak zwaną dupa biskupa. Można, ale po co, prawda? Można w Zośkę, Maryśkę, ale można też pobawić się w kalambury i to właśnie robimy w parze z głośników. W konkursie ostatni będą pierwszymi. W kalamburze dźwiękowym zaklęty jest tytuł piosenki, która zagra na koniec pary z głośników. Waszym zadaniem jest pogłówkować i zadzwonić, jak znacie poprawną odpowiedź. 321-321-600. Jak nie znacie, to też dzwońcie. Ja przypominam kalambur.
1: Tak, śmierdzą tylko pingwiny i niektóre zakonnice.
2: Tak, bo my nie jesteśmy głupi, nie tykamy młodych grupi.
0: O co chodzi? 321-321-600. Jaka piosenka dziś ukryła się w kalamburze?
3: Dzień dobry. Dobry. Piosenka konkursowa to Hey Stupid, Alisa Coopera.
0: Hey Stupid, fajna propozycja. Nie, to nie jest poprawna odpowiedź. 321-321-600.
4: No cześć, chciałem podać rozwiązanie rebusa. Moim zdaniem to chodzi o piosenkę Budki Suflera, Jolka, Jolka, pamiętasz?
0: Bożeż ty mój, żebrząc wciąż o benzynę, gnałem co tchu. Nie, to nie jest Jolka, Jolka, pamiętasz, ale fajne skojarzenie, ciekawa propozycja, czekam na kolejne. 321-321-600, a teraz Bruce Dickinson.

0: Absolutnie genialny kawałek. Słuchajcie, Antyradia, piątek, piąteczek, piątunio. Jeśli czujecie w kościach, że żona może kazać wam nocować, albo mąż, na wycieraczce, to spokojnie, u nas macie zabukowany pokój w hotelu California. Już za chwilę AC/DC, You Shook Me All Night Long. A propos tego kawałka, to w konkursie ostatni będą pierwszymi. W naszym kalamburze do wygrania jest stosunkowo udane pożycie na wieczór. Nie dzwonicie, odgadujecie kalambur i bardzo mnie to cieszy. 321-321-600. Cały czas można dzwonić. Pojawiają się na przykład takie propozycje.
1: Myślę, że piosenka w konkursie to Kult Polska.
0: O! No tak, spójrzmy, co było w kalamburze. Pingwiny, zakonnice, duchy...

0: everybody. This is your metal god, Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu.
2: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
1: Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antiradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antiradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antiradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
10: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w superpromocji. Do soboty. Wybrane artykuły szkolne. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup dwa artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
11: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.

0: Carrefour. W sumie najlepszy.
1: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam. Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rok. Audio Slave. Kings of Leon. Ira. The Cure.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

Absolutnie uwielbiam ten kawałek i z dziką rozkoszą odpalam go sobie w samochodzie. Blues Brothers, Nieśmiertelni i Everybody Needs Somebody to Love. No i tak właśnie jest, każdy potrzebuje miłości, każdy potrzebuje też najlepszego roka na świecie, każdy rozwijający się organizm, także po 40 czy 50, potrzebuje suplementować sobie absurd. I ja porcję wspaniałych, parujących, gorących absurdów dostarczam wam codziennie w soboty w śniadaniu ustranego od 7 do 10. Będzie jak zwykle odliczanie od miejsca 10 do 1. 10 bzdur, którymi uraczyło nas nasze uniwersum obłędu. Jak będzie wyglądała czołówka, jak będzie wyglądało pudło, to wszystko okaże się już w najbliższą sobotę. No a niedługo okaże się również, czy komuś dzisiaj powiedzie się walkowie, bo będzie rozstrzygnięcie konkursu, ostatni będą pierwszymi, ale to jeszcze za chwilę. Uzbrójcie się w cierpliwość. Na razie wracamy do grania i to nie byle jakiego, bo to już teraz The Offspring.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Nothing here to see.

0: Brawo! Brawo, brawo, brawo! To jest właśnie odpowiedź na dzisiejszy kalambur dźwiękowy. Smells Like Teen Spirit, Nirvana. To jest kawałek, który wieńczy dzisiejszą audycję i to jest odpowiedź na pytanie w konkursie Ostatni Będą Pierwszymi. Każdy, kto udzielił poprawnej odpowiedzi, nawet jeśli nie zadzwonił, zgarnia teraz stosunkowo udane pożycie, a osoba, która dodzwoniła się pierwsza, wygrywa również merch. I tym kawałkiem ja się z wami żegnam. Antyradio wciąż gra. Po 22:00 Makak przejmuje stery, makakofonia. No a ja wracam do was w sobotę od 7 do 10 w śniadaniu ustyranego. No i w poniedziałek w parze z głośników. Miłego weekendu, bawcie się niegrzecznie. Trzymajcie się, pa!
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio, najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Włączamy turbo. Turbo Top w Antyradiu. Czyli rockową listę przebojów pełną ostrych zakrętów i długich prostych. Wrzuć wyższy bieg i zagłosuj na swój ulubiony zespół na antyradio.pl. 20 najlepszych rockowych numerów w morderczym wyścigu na szczyt listy. Od wtorku do piątku po 20:00 prezentuje Piotr Frank Marciniak. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wrzami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: promocja. Nie hańbi. Evanescence na żywo za granicą? Mimo że na trasie World Tour 2026 Evanescence omija Polskę. Nic straconego. Antyradio wyśle cię na ich koncert 19 września we Frankfurcie nad Menem. Zapewniamy bilety, transport i nocleg. Słuchaj weekendu z Evanescence w Antyradiu i wygraj muzyczną podróż życia. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Na co dzień w Antyradiu panuje pełna kultura, ale w niedzielę rano wchodzimy w nową fazę pełnia kultury. Niedzielny przegląd kulturalnych ludzi i wydarzeń, który od 7.15 prezentuje Grzegorz Kornacki. Wypełnij pustkę i włącz pełnię kultury w Antyradiu. Bądźmy kulturalni, przynajmniej w niedzielę nad ranem. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
9: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk w

0: Co zaplanuję, to kupuję.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, pobisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
3: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
2: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę, a czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
4: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
3: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
2: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
0: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. AC/DC.

Ilias de Rocca, Am de Radio. Am de Radio, najlepszy rok na świecie.

0: Greetings, all Earthlings. My name is Vil Lavolo, a.k.a. VV.
1: Hey, this is Slash.
2: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Ambient Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra.

0: zawsze gratis, 8 na osobę, a czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
1: Nie oprzesz się tej fali. Trasa Tsunami Sea już 23 września dotrze do Polski. Spirit Box, Ginger i Dying Wish zagrają w Pre-Zero Arenie Gliwice. Tak brzmi przyszłość metalu i ma głos kobiety. Na koncert Spirit Box zaprasza Antyradio. To reklamie.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę.
3: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
6: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
5: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
0: Po reklamie. Rokolekcje w Antyradiu. Na program zaprasza Leszek Gnoiński.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Cześć, Leszek Gnojski. Zapraszam na rokolekcje i kolejne dwie godziny opowieści o historii polskiej muzyki rockowej. Nie wiem, czy zauważyliście, ale trwa piąty sezon rokolekcji. Dziś cofnę się, jak bardzo często zresztą podczas rokolekcji, do lat 80. Istniały wtedy sceny muzyczne. Czym były? Chyba najlepiej opowie o tym Robert Jarosz, badacz kultury, współtwórca spichlerza polskiego rocka w Jarocinie.
2: Często wobec polskiego rocka lat 80. czy później używa się określenia scena rockowa. Co to jest scena rockowa? No, scena rockowa jest to grono jakichś osób, które łączą pewne wspólne cechy i dążenia. Ideały, sposób ubierania się, rodzaj uprawianej muzyki, a czasami tylko miejsce zamieszkania. Na przykład Gliwice, Rzeszów czy Trójmiasto. Bardzo zabawne historie działy się w latach 80. z tak zwanymi scenami w Polsce. Pierwszą sceną, która została tak nazwana, była to scena toruńska, związana z klubem Odnowa.
1: Tyle, Robert. Ja do tych miast dodałbym jeszcze Szczecin, Wrocław, Warszawę i środowiska skupione wokół klubów Hybrydy czy Remont. Sceny muzyczne powstawały w różnych miejscach, również Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych. Jedną z pierwszych, najsłynniejszych scen była ta w Liverpoolu z początku lat 60., czyli tak zwany Merseybeat, z którego wyrośli Beatlesi. Później pojawiła się m.in. scena w Manchesterze, na której zaczynali Joy Division, a chwilę później The Smiths czy Happy Mondays. W późniejszych latach powstała słynna scena w Seattle, która dała początek muzyce grunge. Ale istniały też sceny w Detroit, z którego wyrośli na przykład The White Stripes. Sceny powstawały też wokół klubów, jak choćby te wspomniane przeze mnie w Warszawie, czy przy słynnym nowojorskim klubie CBGB's, gdzie formował się punk i nowa fala, a skąd wywodziły się takie zespoły jak The Ramones, Talking Heads, Patti Smith, Blondie czy Television. Numery tych zespołów też będą nam towarzyszyć na przestrzeni najbliższych 2 godzin. Dziś w audycji będą się wypowiadać ludzie, którzy byli związani ze scenami w Toruniu, Trójmieście czy Rzeszowie. Usłyszycie Waldemara Rudzieckiego, Zbyszka Krzywańskiego, Andrzeja Kobrek-Kraińskiego, Jarka Janiszewskiego, Olafa Deriglasowa, Anię Miądowicz, Piotra Mizernego-Liszcza czy nieżyjącego już niestety Krzysztofa Buffeta Barę. Najmocniejszą sceną w latach 80. była ta związana z Trójmiastem. Za kilkadziesiąt minut więcej o niej opowiem, ale najpierw trochę muzyki. Przed wami jeden z najciekawszych zespołów tej sceny, czyli Boom Wakacje w Rzymie. Nagranie pochodzi z singla i jest pierwszym fonograficznym śladem gdańskiej sceny alternatywnej.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Kolekcje w Antyradiu.
1: Jak wspominał Robert Jarosz w poprzednim wejściu, pierwszą sceną była ta w Toruniu, która powstała przy klubie Od Nowa. Za jednego z jej twórców uznaje się Waldemara Rudzieckiego, który w tym czasie pracował w Toruniu. To właśnie z tej sceny wyszła Republika, którą rozpocząłem dzisiejszą kolekcję.
2: W tym czasie Od Nowa nie funkcjonowała jako klub studencki. Jeden z wcześniejszych kierowników, jak to się wtedy nazywało, klubu, sprzedał ten klub ZPR-ą i sam został dyrektorem tych ZPR-ów. I w tym czasie właśnie we Wrocławku Anglicy budowali te wrocławskie Azoty. Mieszkało ich tam kilkanaście tysięcy i oni na weekend się zjeżdżali do Torunia i tam funkcjonowało właśnie przez ZPR-y kontrolowane mnóstwo takich dyskotek dla tych Angolii, tam jakieś dziewczyny przyjeżdżały. I on przejął ten cały klub, to znaczy wykorzystywali tylko niewielką część, a te pozostałe sale, to ogromny, to dwór Artusa na rynku Starego Miasta. On miał dużo sal, które w ogóle były kompletnie niewykorzystane i gdzieś tam powstała idea, że może by zacząć o to walczyć. No i zmontowała się jakaś ekipa, w tym czasie działać kilka osób, które zaczęły o to walczyć. No i początkowo weszliśmy w jakieś miejsca, które oni nie zajmowali. Doszliśmy do wniosku, że można było je wykorzystać, ale nie jesteśmy w stanie wyremontować, więc może są jakieś kapele, to wpuśćmy, żeby oni to remontowali. No i wpuszczaliśmy zespoły do jakiejś piwnicy i oni tam sami robili remont, bo w tym czasie wszystko było trudno dostać, każdy miał jakieś tam możliwości. I te zespoły, Republika, tam kilka innych, poremontowały sobie własnym sposobem te sale, wytłumiły i grały. No i tych zespołów zaczęło przybywać, bo to fama poszła w miasto, w ogóle nie było takich możliwości. Znaczy, ja chciałem powiedzieć jedno, że wszędzie były i są ogromne potencjalne możliwości, tylko trzeba tą energię potencjalną zamienić na kinetyczną. I jeżeli stworzy się warunki, to coś się zaczyna dziać, jak ich nie ma, to się nic nie dzieje. No i to był taki szczęśliwy moment i to zaczęło jakoś rosnąć i nie pamiętam dokładnie, kiedy ten klub zaczął działać tak na wielką skalę, bo on różne rzeczy robił i bardzo dużo, nie tylko muzyką się zajmował, ale był teatr laboratorium, teatr 8 dnia i wiele innych rzeczy, dużo wystaw. Przede wszystkim słuchano muzyki bez przerwy, bo był sprzęt i przynosili ludzie płyty, pożyczali skądś i dużo było muzyki, która inspirowała ludzi i gdzieś w pewnym momencie, jak to jakąś masę krytyczną osiągnęło, że bardzo dużo ludzi było, zrobiliśmy tak, to się nazywało jakoś tak chyba klub rockowy z muzyką do tańca, czyli w weekend, to był piątki, soboty, niedzielę, grało tak po trzy kapele, 45 minut set, potem przerwa i w międzyczasie muzyka i to tak ze 4 godziny trwało od 8 tam do 12. No tam się już tysiące ludzi z całego Torunia zjeżdżało na Stare Miasto. W pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że nie ma innej możliwości promocji, bo nie było żadnych szans, żeby dostać się z tą muzyką do radia. Kapele grały coraz bardziej sprawnie, no i zaczęliśmy się kontaktować z innymi, żeby na tej zasadzie oni nam organizują koncerty, my im, i my mieliśmy duży atut, no bo klub był dobrze wyposażony, miał sprzęt, miał scenę, miał publiczność i wszyscy bardzo chętnie przyjeżdżali, tym bardziej, że to zespoły nie były znane z mediów w ogóle, czasami w non-stopie czy gdzieś jakieś artykuły na ten temat się ukazywały, natomiast muzyka nie była dostępna, muzyka była dostępna tylko poprzez jakąś tam wymianę i oglądanie na koncertach. To było właściwie jedyne rozwiązanie, kontaktowanie się, żeby gdzieś zaistnieć dalej, bo wszyscy mieli ambicje, chcieli coś robić. Co jest bardzo istotne, że to się nie działo od razu, że to było rozłożone w czasie na kilka lat, jakieś 3 czy 4.
1: W pewnym momencie działało w Odnowie około 20 zespołów. Wśród nich była grupa Rejestracja Przedpoborowych, która dała się w całej Polsce poznać jako Rejestracja. Była jedną z pierwszych punkrockowych formacji w Polsce. Wystąpiła na festiwalu w Jarocinie w 1982 roku, co uwiecznił słynny reportaż pokazywany w kinach pod tytułem Jarocin 82. Rejestracja zaśpiewała tam piosenkę Wariat, chyba najpopularniejszą w swoim repertuarze. Przed wami Wariat i Rejestracja.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Retrokolekcje w Antyradiu.
1: Jak już wspominałem, Republika też zaczynała w klubie od nowa. Zbyszek Krzywański od samego początku istnienia zespołu był jego gitarzystą.
2: W Toruniu właściwie wszystko się ogniskowało wokół klubu od nowa. Zresztą niespecjalnie były inne kluby. No był mały klub morski, był klub Imperial na Bielanach. Ktoś tam próbował coś robić. Natomiast to zawsze było gdzieś tam na poboczach od nowy. Od nowa było tym takim rzeczywiście studenckim klubem pracy twórczej, bo tak się kiedyś klub od nowa nazywał. SKP to od nowa. Studencki klub pracy twórczej. I rzeczywiście wszyscy ci, którzy chcieli, a nie musieli być koniecznie studentami, mogli przyjść do tego klubu, poprosić o to, żeby dostać jakąś salkę prób, albo przynajmniej dostęp do sali prób, jakiś podstawowy sprzęt i próbować grać, próbować się realizować. Na pewno wpływ na to miało to, jaką atmosferę stworzył Waldek Rudziecki. Proszę bardzo, człowieku, graj, miej tutaj próby. Warunek jest jeden. Raz w miesiącu grasz koncert. Za darmo. I raptem się okazało, że to wystarczyło, aby działało w pewnym momencie, ja nie chciałbym przesadzić, ale bodajże chyba kilkanaście zespołów w klubie. Jedne lepsze, drugie gorsze, jedne bardziej charyzmatyczne, drugie mniej, nieważne, ale był taki pęd do realizacji, do samorealizacji młodych ludzi, jeżeli już cokolwiek potrafili, cokolwiek mieli do powiedzenia, to po prostu chcieli grać. To jest troszeczkę taka antyteza tego, co dzisiaj widzimy wśród młodych muzyków. Dzisiaj jest, nie mówię też wszystkich, ale generalnie widać coś takiego, zrobimy ileś tam piosenek, nagramy demo, pójdziemy do wytwórni, wydamy płytę. Wtedy nikt o płytach nie myślał. Wtedy wszyscy tworzyli z pasją. Chcieli grać koncerty, chcieli coś ludziom powiedzieć. Nawet niespecjalnie ktokolwiek myślał o pieniądzach, bo te pieniądze i tak były enigmatyczne.
1: W pewnym momencie tak dużo było chętnych do grania w odnowie, że zaczęto organizować przesłuchania. W ten sposób do klubu dostał się zespół Fragmenty Nietoperza, w którym grali Andrzej Kobra-Kraiński i Jacek Bryndal. Późniejsi założyciele i do dziś liderzy zespołu Kobra Nocka.
3: Postanowiliśmy postawić na jedną kartę, stwierdziliśmy, co nam szkodzi zadzwonić do odnowy. W odnowie grało mnóstwo bardzo fajnych kapel, między innymi świeżo przemianowana Republika z Republiki. I zadzwoniliśmy do ówczesnego kierownika tego klubu. Kazik udawał, że niby jest z polecenia czyjegoś tam dzwoni. W każdym razie przyjęto nas na przesłuchanie. My z nową falą, która wtedy zaczynała bardzo mocno królować. W Toruniu był rok 81, luty dokładnie. Nie mieliśmy nic wspólnego. Graliśmy jakieś takie bardziej bluesopodobne rzeczy. No więc zebrała się w tejże odnowie, odnowa, która nie jest przy Gagarina, gdzie jest od 83 roku, tylko jeszcze w dworze Artusa, czyli na Starym Rynku w Toruniu. Mieściła się, miała swoją siedzibę i tam zebrała się komisja, która składała się z kierownika oraz wicekierownika Waldemara R., tak go nazwijmy, oraz Grzegorza Ciechowskiego i Sławka Cisielskiego, czyli dwóch panów z zespołu Republika, a ten drugi Sławek później naszym perkusistą na pierwszej płycie był. Po przesłuchaniu przyjęto nas, byliśmy przeszczęśliwi. Po latach, kiedy już byliśmy bardzo blisko siebie, Grzegorz powiedział, że jako jedyny był przeciwny przyjęciu nas i nie dziwię mu się, bo nie potrafiliśmy grać, graliśmy jakieś pseudobluesy.
1: Kobra szybko zaprzyjaźnił się z Ciechowskim i bywał na próbach Republiki. Zresztą, Fragmenty Nietoperza w pewnym momencie miały próby w tej samej salce, co Republika. Potem Kobra grał w zespole Nowomowa, a Bryndal w grupie Niem. Obie występowały na festiwalu w Jarucinie. W 1985 roku znów połączyli siły i stworzyli wspomnianą już Kobra Nocką, w której grają do dziś. Przed wami właśnie ten zespół w jednej z najlepszych piosenek z ich debiutanckiej płyty Sztuka jest skarpetką kulawego.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Waldemar Rudziecki miał ogromny wpływ na powstanie sceny w Toruniu przy klubie Odnowa, ale już na początku stanu wojennego przeniósł się do Trójmiasta i tam stał się jednym z inicjatorów tamtejszej sceny.
2: I prawdopodobnie nie pamiętam tego momentu, kiedy ta scena zaczęła się tworzyć, skąd się to wzięło. To znaczy ja przyjeżdżając do Trójmiasta miałem kontakty z tymi kapelami właśnie poprzez Toruń. Deadlocki i te wszystkie Mantry, wiele innych zespołów z tamtego okresu, które grały w Toruniu. Ja ich tam poznałem i tu zaczęliśmy się kontaktować jakoś tam i powoli z tego coś zaczęło tutaj wynikać. No to tak jak gdańska scena alternatywna, to ona się nazywa Gdańska, to właściwie wszystko powstało w Gdyni, stąd, ale żeby to miało jakiś szerszy wymiar, no to stąd się to nazywało, tak? Wyniknęło z kontaktów i z tego, że pracując jeszcze w międzyczasie w Polskim Stowarzyszeniu Jazzowym, ja miałem duże możliwości organizacyjne, o wiele większe niż wcześniej. Poza tym potrafiłem to połączyć jakoś razem ze sobą, zaczęliśmy szukać miejsc do grania. W pewnym momencie zainwestowaliśmy tutaj z kolegami, zrobiliśmy pierwsze studio prywatne w Wejherowie. Wynajęliśmy cały dom i tam wstaliśmy sprzęt, te kapele wszystkie zaczęły tam nagrywać. Siedziały dzień i noc i nagrywały, bo chcieliśmy coś z tym materiałem zrobić. To był tak gdzieś od 86 roku, wydaje mi się, gdzieś tak do góry.
1: Ten ruch nazwano gdańską sceną alternatywną, ale tak naprawdę większość grup pochodziła z Gdyni, a były też Sopot. Z Gdańska była m.in. Bielizna i jej lider Jarek Janiszewski.
3: Otóż gdańska scena alternatywna była alternatywą wobec tego, co grało się w Polsce, wobec nastroju, wobec klimatu, tak? Panował nastrój tak zwanego totalnego przygnębienia. Zespoły grały rzeczy twarde, agresywne, ponure. Śpiewało się o rzeczach mało ciekawych, mało wesołkowatych. Dostrzegało się tylko jakby ciemne, takie brutalne strony, tak? Deserter tak grał i Siekiera tak grała i bardzo wiele kapel jeszcze z różnych regionów grało twarde dźwięki, jakby z ideologią taką bardzo przyciskającą człowieka do gleby, tak? Wszyscy byli przekonani, że trzeba walczyć, tak? Ale walczyć można na wiele sposobów, tak? Niekoniecznie trzeba opowiadać o tym, że ten typ jest szmatą, bo na przykład należy do partii, a ten typ jest świetny, bo jest gdzieś tam w podziemiu. Myśmy wybrali taką drogę, gdzie jakby stajemy troszeczkę z boku i udajemy, że żyjemy w normalnym kraju, nie przyglądamy się temu całemu dziadostwu. Stąd patrzono na nas z boku tak dość dziwnie. Natomiast myśmy stwierdzili, że punk rock to na przykład stworzenie własnej przestrzeni, tak? Jeżeli stworzymy coś, co będzie alternatywne w stosunku do oficjalnego nurtu, czyli do zespołów śpiewających nawet takich jak Lady Punk, Lombard, czy Manam, czy Perfect, bo te zespoły były grane, tak? Natomiast zespoły pokroju, nie wiem, Kultu, Tilawu, Siekiery, czy chociażby Bielizny, Geringa nie były grane, więc jakby już sami decydenci z tamtego okresu oddzielili to, co jest, powiedzmy, miłe, sympatyczne, wesołe i, uwaga, buntuje się, ale ten bunt nie jest taki niebezpieczny, od tego buntu, który jest taki naprawdę twardy, prawdziwy i może zarazić jakąś głowę. Stąd ta trójmiejska scena była zdecydowanie punk rockowa, w sensie takim, że tworzyła pewną własną przestrzeń. Jeżeli nie grało się rzeczy ska, nie grało się w Polsce rockabilly, a myśmy to grali. Myśmy pokazywali, że można zagrać kompletnie inaczej. To na przykład 82 rok, pojawiają się pierwsze formacje grające reggae i mamy na przykład jedną z pierwszych imprez w klubie Burdel, gdzie pojawia się formacja Polish Ham, gdzie Larry Ugwu śpiewa jako wokalista, czarny wokalista z polską formacją stworzoną z białasów. To był szok, tak? Jak ekipa skinu przyjechała do klubu, to oni bilo nie mieli, że ktoś odważył się w 80, bodajże to był czwarty, piąty rok, wystąpić z człowiekiem o innej karnacji na estradzie. Oni musieli nawet potem wychodzić tylnymi drzwiami, bo przyszła organizatorka koncertu i powiedziała: panowie, tutaj musicie uciekać tam, tą i tamtą drogą, przejdźcie w ogóle tym osiedlem, bo tam ekipa skinów już czeka. Taka była ciekawa informacja. W związku z tym grało się inaczej, grało się bardzo różnorodnie i punk rock dla nas był pojęciem bardzo, bardzo szerokim. Ja zwracam tu uwagę na jakby podobieństwa ze sceną brytyjską, gdzie po tak zwanym wstępnym wysypie ogromnej ilości kapel punk rockowych do historii przeszło kilka, które nie do końca jakby pasują też do tego nurtu. Takie zespoły jak Clash czy zespół Stranglers to są formacje, które wyrastały z tamtego nurtu, ale jakby paszły każda swoją drogą, pomimo tego, że wyrastały z nurtu punk rockowego. I tak działo się w Trójmieście, że było tutaj tyle indywidualności, tyle różnych pomysłów, taki tygiel rock'n'rollowy, że to wszystko można było wpakować jakby do hasła, ale to hasło w Trójmieście było zdecydowanie bardziej pojemne niż w innych częściach kraju.
1: Tak, gdańska scena alternatywna była środowiskiem niezwykle eklektycznym, ale o tym w następnej godzinie. Przypominam, że słuchacie Antyradia i audycję Rokolekcje, w której opowiadam wam o scenach muzycznych w Polsce lat 80. W drugiej godzinie pojawią się m.in. Olaf Deriglasow i Piotrek Mizerny-Liszcz. Do dalszych opowieści wrócimy za chwilę, a przed wami bielizna, która na początku nazywała się bielizna Geringa, później bielizna G, aż w końcu właśnie bielizna.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokolekcje w Antyradiu. Na program zaprasza Leszek Gnoiński.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Przypominam, że słuchacie Rokolekcji. Dziś opowiadam o scenach muzycznych w latach 80. W poprzedniej godzinie wypowiadali się Robert Jarosz, Waldemar Rudziecki i Jarek Janiszewski. Gdańska scena alternatywna, o której opowiadałem w poprzednim wejściu, charakteryzowała się eklektycznością. Należały do niej zespoły punk rockowe, awangardowe, nowofalowe, bluesowe czy alternatywne. Jedne składy kończyły działalność, a w to miejsce powstawały kolejne. Anna Miałdowicz grała w zespole W wakacje w Rzymie, które usłyszeliście w pierwszej godzinie.
2: Myśmy się bardzo dobrze bawili i ta gdańska scena alternatywna to generalnie głównie były takie przyjacielskie więzi, bo tych zespołów było kilka i ludzie, którzy grali w poszczególnych zespołach, często się przemieszczali z zespołu do zespołu. Myśmy się wymieniali osobowo i powstawały nowe zespoły. Wszystko się odbywało jednak w takich bardzo, bardzo przyjacielskich okolicznościach. Nie było jakichś tam zawiści, jakiejś takiej złej rywalizacji, konkurencji. Tam kiedyś Maciek Bednarek nas wywalił z zespołu. Myśmy oczywiście troszeczkę były niezadowolone, więc postanowiłyśmy, że zaczniemy same grać.
1: Tak, po odejściu z Boom Wakacje w Rzymie, Anna z przyjaciółkami Jowitą Cieślikiewicz i Katarzyną Przyjazną założyły zespół Oczy Czorne. Pierwszy z prawdziwego zdarzenia żeński zespół alternatywny w Polsce. Ania grała tam na flecie. Gdańska scena alternatywna była sceną bardzo eklektyczną, tak jak zresztą wspominałem. I daleko od polityki tak charakterystycznej dla poczynań zespołów z innych miast Polski. Bliskość portu, duży przepływ nowych płyt, a w dodatku jod w powietrzu nadał tej muzyce wyjątkowego klimatu. W ramach GSA działały takie zespoły jak awangardowe pancerne rowery i szelest spadających papierków, psychodeliczna apteka czy punkowo-dadaistyczne po prostu. Istniały też dzieci kapitana Klossa z Olafem Deriglasowym na czele.
3: Początki były takie, że po prostu spotykaliśmy się na koncertach. Oni przychodzili na nasze koncerty, my przychodziliśmy na ich koncerty, znaliśmy się, lubiliśmy się, czasami wypiliśmy flaszkę. Gdańska scena alternatywna była pewnego rodzaju wrażliwością, zbiorową wrażliwością, która pojawiła się. I to było bardzo fajne i jako takie uważam, że to było po prostu wyjątkowe. Jestem szczęśliwy, że miałem szansę wziąć w tym udział. Był pewnego rodzaju oddolny zryw ludzi w kierunku wzbogacania siebie. To właściwie gdańska scena alternatywna nigdy nie miała takiego charakteru czysto politycznego. Ludzie wtedy, mówię o gdańskiej scenie alternatywnych, o ludziach, którzy byli gdzieś tam wokół tej sceny się kręcili, bo to nie tylko sami muzycy, ale też publiczność tworzyła tą gdańską scenę alternatywną. I chodzi o to, że ludzie ci chcieli coś zmienić w sobie, coś w sobie wzbogacić i na dobrą sprawę podzielić się z tym z innymi. I ta forma jakiegoś takiego upiększenia swojego wnętrza, ale było w tym wszystkim jakiś taki po prostu podniosły duch i jakaś taka chęć odnalezienia jakichś nowych fajnych nut, nowych jakichś fajnych klimatów, brzmień w muzyce. I to, że to się stało wszystko w jednym miejscu, cóż można powiedzieć? Jod? Może kwestia jodu zawartego w powietrzu? Często temu związkowi przypisywano jakąś taką poszerzoną świadomość ludzi z Trójmiasta. I bardziej wolę patrzeć na gdańską scenę alternatywną jak na pewnego rodzaju, nie chcę powiedzieć ruch, bo to za duże słowo, ale pewnego rodzaju taki klimat łączący pewne gorące głowy, czyli tych liderów, tych zespołów, tych ludzi, którzy naprawdę chcieli coś robić, działać, organizować się, samemu robić jakieś koncerty, wypożyczać sprzęt, pożyczać sobie sprzęt nawzajem. I bardziej widziałbym to jako taką oddolną inicjatywę, niż jako coś, co później, co się stało jakimś takim tworem sklasyfikowanym i właściwie zamkniętym w pewnego rodzaju zorganizowane ramy. Bardziej to odpowiadało mi na zasadzie, że się mówiło o gdańskiej scenie alternatywnej, to wymyślił bodajże Ozzy z szelestu spadających papierków ten termin. I on w swojej takiej podstawowej formie miał bardzo fajną gdzieś tam wymowę, że jest to pewien rodzaj takiej sceny, że my się tam gramy koncerty, tych koncertów właściwie nie było gdzie grać, było parę tylko miejsc, gdzie można było grać, tam Wysepka w Oliwie, gdzieś tam Kolejarz w Gdyni. I przez to, żeśmy się tam spotykali i się widywaliśmy, to właśnie w ten sposób tworzyliśmy tą scenę. W momencie, kiedy zaczęło to już jeździć jako taki objazdowy teatrzyk, to już było mniej fajne.
1: Dzieci kapitana Klossa stały się sensacją festiwalu Jarocin 85. Zespół został laureatem imprezy, a ironiczna pieśń o bohaterze jednym z jej hymnów. Grupa wystąpiła w koncercie finałowym około 10 wieczorem, a pod sceną bawiło się prawie 20 tysięcy ludzi. Na zespole, o którym usłyszeli dwa dni wcześniej. Wyobrażacie sobie dziś taką sytuację? Przed wami właśnie pieśń o bohaterze i dzieci kapitana Klossa.
0: Rokolekcje w Antyradiu.
4: Tak to on. Przyjaciele mówią na niego po prostu Janek. Ale my znamy go pod obcym nazwiskiem. Hans Kloss. tyłach wroga zmieniał losy wojny, nie bacząc na straszliwe wprost niebezpieczeństwa, czujące się

0: Retrokolekcje w Antyradiu.
1: Jedna z najciekawszych scen powstała w połowie lat 80. w Rzeszowie. Nazwano ją Rzeszowskie Zagłębie Rockowe. Krzysiek Buffet-Bara był jedną z najbardziej charyzmatycznych osobowości związanych z tą sceną.
2: Dziennikarze potrzebują tego określenia. No. Była gdańska scena alternatywna, więc ktoś wymyślił Rzeszowskie Zagłębie Rockowe. Nie ma znaczenia, że są nazwy. Wiem, że jest do dzisiaj wielu ludzi, na których te ekipy stąd zrobiły piorunujące wrażenie. Bo to była ta duża, mroczna ekipa, czyli 84 Bułgarzy Aurora. No i my z Wami byliśmy z boku, jeszcze to KSU, które też jest podpinane pod tą scenę, no bo najbliższe miasto, które oni mieli w drodze do świata, był Rzeszów, a poza tym już znaliśmy się i przyjaźniliśmy się. A z drugiej szkoły, ze strony była szkoła Nalepy, ten blues, który zawsze w nas siedział, bo gdzieś tu u nas w domach każdy miał płytę Nalepy. Każdego rodzic, wujek, ciotka, sąsiad znał, pił z Nalepą, chodził na jego koncerty, a to była wtedy jedyna legenda. Później tam na chwilę się stało taką też legendą TRST, no ale mówię, oni się dosyć szybko po tym sukcesie w Jarocinie rozpadli. A my muzycznie już poszliśmy w zupełnie inną stronę. My poznaliśmy już punk rocka i nową falę. Już byliśmy w zupełnie innym punkcie po prostu. No. To wszystko skumulowało się też moim zdaniem na inność Rzeszowa. Właśnie to połączenie bluesa, znakomici jazzmeni jak Jakubek, jak Szczurek Witek, ten kontrabasista. Tylko ja pamiętam, że myśmy mieli próby w tych samych klubach, gdzie oni. Myśmy często robili jam session. Tomek Beksiński przywoził filmy z Jamesem Bondem. W nocy puszczał nam festiwale z Woodstock 60-tych lat. Tutaj zrobił nam całą noc z Live Aid w 85 roku, pamiętam, w klubie Plus. No to była niesamowita rzecz. Do 6 rano oglądaliśmy na taśmach magnetowidowych nagrany cały ten koncert Live Aid. Pamiętam, jak przeżywałem wtedy YouTube, którego byłem wielkim fanem. I to wszystko, jak gdyby, że ci ludzie byli stąd, spowodowało, że cała ta mikstura wybuchła. No, to trafiło na siebie pokolenie ludzi, którzy, tych studentów, którzy organizowali, którzy byli te 4-5 lat od nas starszych i nas, małolatów, muzyków. Jakieś takie fajne pokolenie ludzi. No, bo to w sumie całą scenę rzeszowską tworzyło nie więcej niż 20-25 osób. No taka jest prawda. To było te 5 zespołów, plus jeszcze do tego ci wszyscy właśnie ludzie od organizacji, ale była masa ludzi, którzy na przykład nie mieli talentu muzycznego, tak jak mówię, byli. Na przykład jeździli z nami jako technici na koncerty, pracowali za darmo, nosili sprzęt. Kurczę, to nie było na zasadzie gwiazdorstwa, że mieliśmy ekipy techniczne. Braliśmy kumpli, bo oni, wiedząc, że pojadą z nami do Jarocina czy na jakiś koncert, mogli zobaczyć ten koncert za darmo, przejechać się na niego za darmo, nie płacąc za bilety, więc pomagali jak mogli. Nie mógł grać na gitarze z nami, więc nam pomagał w niej wzmacniać na scenę. No, czy tego typu sprawa. I poza tym jeszcze fajność ludzi z zespołów na zasadzie takiej, że jeździliśmy bardzo często w kompatybilnym składzie, czyli 2-3 zespoły z Rzeszowa. My mamy dobry bas, więc wszystkie 3 zespoły grają na tym basie. Wy macie dobre bębny albo blachy, to wydajecie blachy. I to się jakoś tak udawało, jak ktoś wchodził do studia. Andrzej Wiśniowski z RSC już nie grał wtedy z zespołem, założył studio, co było też niewyobrażalnie ważną rzeczą dla rzeszowskiej sceny. Tu na miejscu okazało się, że mamy prywatne studio, w którym można nagrać płytę. I Andrzej najczęściej robił tak, że pozwalał nam wejść do studia, nagrywać płytę, a później szukać kogoś, kto to wyda. Andrzej bardzo często do tego dopłacał. On musiał płacić realizatorom, wszystkim, musiał płacić za prąd i wszystko, ale był takim pasjonatem. Do tego studia też w pierwszych latach przyjeżdżały znakomite zespoły. Tu nagrano pierwszą płytę Armii, tu nagrano płytę Izraela. Rendezvous tutaj nagrywał. Naprawdę przyjeżdżali muzycy, którzy byli kimś. Tutaj dzięki temu powstała pierwsza płyta Bułgarów, 8-4, Wańki Wstańki właśnie. Także te 25 osób kumulowało to wszystko.
1: Niestety Buffet umarł 28 listopada 2017 roku, a wypowiedź sprzed chwili pochodzi z wywiadu, jaki przeprowadziłem z nim kilkanaście lat temu. Buffet na początku był częścią zespołu 1984, a potem stanął na froncie prześmiewczej formacji Wańka Wstańka and the Ludojades, która podbiła festiwal w Jarocinie w 1987 roku. Nie zagram wam jednak Wańki Wstańki, a One Million Bulgarians w piosence Czerwone Krzaki, jednej z wizytówek tej sceny.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rekolekcje w Antyradiu.
1: Najważniejszym jednak zespołem rzeszowskiego zagłębia rockowego była grupa 1984. Jego liderem do dziś jest Piotr Mizerny-Liszcz.
2: I trochę Rzeszów się zrobił takim dosyć prekursorskim miejscem, jeżeli chodzi o muzykę w tamtym czasie. Także to nie było tak, że nagle ten boom powstał nie wiadomo skąd, prawda? Wystrzelił i to się... To trwało latami. Latami to dorastało i, no i w końcu zaopocowało tymi zespołami takimi jak 84, jak Aurora, czy jak Milion Bułgarów i tak dalej. No. Oczywiście też bardzo dużo w tamtym czasie nam pomogło to, że był Alma Art, który nas wszystkich skupił te wszystkie zespoły u siebie, no i ułatwił nam też start od takiej strony menadżersko, od strony zaplecza, czyli mieliśmy gdzie grać próby, organizowali nam koncerty. To był taki bardzo pozytywny ferment ludzi, którzy chcieli grać nowoczesną muzykę i prześcigiwali się nawzajem z tym, że to była bardzo zdrowa wtedy konkurencja. Oprócz tego był to zestaw przyjaciół, bo myśmy się nawzajem spotykali, wymienialiśmy się płytami, naszymi inspiracjami i tak dalej, i myśmy się kumplowali, bardzo lubili. Czasami dochodziło pomiędzy nami do jakichś sprzeczek, ale te sprzeczki były śmieszne, tak jak się to zdarza pomiędzy kumplami. I też spotykaliśmy się ze sobą bardzo często, dlatego że to jednak było małe miasto i to środowisko było takie bardzo ze sobą skonsolidowane. Często też graliśmy koncerty razem, jeżdżąc po Polsce, i jechały trzy zespoły, czy tam dwa.
1: 1984 był jednym z największych pechowców końca lat 80. Nagrali materiał na płytę Specjalny Rodzaj Kontrastu, ale taśma zaginęła i album ukazał się dopiero w 2003 roku, czyli po 14 latach. Gdyby pojawiła się w swoim czasie, czyli pod koniec lat 80., mogła być jednym z największych wydarzeń tamtej dekady i spokojnie mieściłaby się w rankingach na najlepszy album lat 80. A czym była taka scena? W czym najbardziej pomagała?
2: We wszystkim. We wszystkim, jeżeli sobie ludzie pomagają wzajemnie, to jest im o wiele łatwiej, prawda? I jeżeli istnieje środowisko, powstaje bardzo zdrowy ferment wtedy. W każdej wspólnocie jest łatwiej. Człowiek to jest taka istota, która tej wspólnoty potrzebuje, no. I artyści też potrzebują środowiska, prawda?
1: 1984 wciąż istnieje i nagrywa bardzo dobre płyty. W 2020 roku ukazał się album Piękny jest świat. Dla mnie jedna z najlepszych płyt tamtego roku. Dwa lata temu grupa, która teraz jest duetem, nagrała bardzo udane piosenki z tekstami Bogdana Lebla, którego powinniście znać choćby ze słów dla zespołu Breakout. Zagram wam jednak Fermę Hodowlaną, jeden ze starszych numerów pochodzących z jednej z pierwszych płyt zespołu 1984.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Przypominam, że dziś na Rokolekcjach rozprawialiśmy o scenach muzycznych, a moimi rozmówcami byli Waldemar Rudziecki, Zbigniew Krzywański, Andrzej Kobra-Kraiński, Anna Miodowicz, Olaf Deriglasow, Piotr Mizerny-Liszcz, Robert Jarosz, badacz kultury i nieżyjący już Krzysztof Buffet-Bara, z którym rozmawiałem kilkanaście lat temu. Wzięliśmy pod lupę scenę toruńską, gdańską scenę alternatywną, którą bardziej można by nazwać trójmiejską sceną alternatywną, bo większość zespołów pochodziła z Gdyni i Sopotu oraz rzeszowskie zagłębie rockowe. Cóż wiecie, czym była scena muzyczna? Myślę, że dziś też istnieją środowiska skupione wokół jakiegoś klubu, stylu muzycznego czy miasta. W Trójmieście przecież wciąż działa mnóstwo zespołów i choć dziś nie tworzą tak specyficznego środowiska jak to z lat 80., to wciąż są wyjątkowi. Świadczy o tym choćby festiwal showcase'owy See You, na którym można zobaczyć i usłyszeć mnóstwo grup z Trójmiasta, również nowych i młodych. A czy dziś istnieją takie sceny? Chętnie je poznam. Piszcie do mnie na Facebooku. Jak już wcześniej wspominałem, ale mówił też o tym Robert Jarosz na samym początku audycji, sceny istniały w różnych miastach, również w Gliwicach. Dlatego na sam koniec zostawiłem wam piosenkę zespołu Śmierć Kliniczna, czyli głównego reprezentanta właśnie sceny gliwickiej. Na czele zespołu stał Darek Dusza, który do dziś świetnie sobie radzi. Po Śmierci Klinicznej grał i tworzył w zespołach Absurd czy Shaking Doody, dla którego współtworzył najbardziej znane piosenki. Pisał też teksty dla grupy Jam. W XXI wieku stworzył zespoły Redakcja i nagrywał z grupą Demony. Postaram się kiedyś na Rokolekcjach przedstawić wam bliżej postać Darka Duszy. A na razie i na koniec piosenka z początku lat 80. Antyradiowe i rokolekcyjne do usłyszenia, a przed wami Śmierć Kliniczna w piosence Jestem ziarnkiem piasku.
0: Rokolekcje w Antyradiu.
2: Sara. Sara. Cześć.

Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat.